radical intensywnie postępują prawie kondycję pięknego głowy. Elektrycznie na kanale Patis Bis, Patis Pernia, Patis Bis Libraio, Mustafa Mori, nawet